Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Chcę płynąć znów pod prąd, poczuję jak bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś się szklą, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy w środę.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Już w sobotę odbędzie się 12. edycja Tarczyński Nocnego Wrocław Półmaratonu. To rekordowa edycja. Do stolicy Dolnego Śląska przyjadą biegacze z 58 krajów, a to oznacza, że trzeba przygotować się na korki, utrudnienia i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Dla uczestników będą dostępne darmowe przejazdy komunikacją, zapewnia Paulina Tyniec-Piszcz z Urzędu Miejskiego. Przygotowano też kursy specjalne i dodatkowe przejazdy.
2: Pierwsze zmiany zaczną się praktycznie już od godziny 20. Wtedy to po raz ostatni planowo z naszych pętli wyjadą autobusy i tramwaje, a następnie w różnych częściach miasta, na różnych odcinkach, w zależności też od zmian wprowadzanych w całym mieście związanych z organizacją ruchu, będą się działy również zmiany w komunikacji zbiorowej. Zmiany tras, zmiany częstotliwości, zmiany przydziału autobusów. Tam, gdzie będzie potrzeba, skierujemy na najbardziej obciążone odcinki, największe nasze autobusy przegubowe. Zwracam uwagę, że pojawią się również linie zastępcze w te rejony miasta, gdzie już nie będziemy w stanie dotrzeć regularną komunikacją zbiorową. Pojawią się linie zastępcze 703-743, zarówno na koncert, jak i potem na sam bieg. Ona będzie funkcjonowała praktycznie od godziny 17 w różnym zakresie godzinowym, z różną częstotliwością, w zależności oczywiście od potrzeb, od tego, jak kibice, jak uczestnicy koncertów będą docierały. I teraz zarówno od strony ulicy Królewieckiej, jak i od strony ulicy Lotniczej będą zapewnione dodatkowe linie specjalne oznaczone jak zawsze literą T, tramwajowe, a linie autobusowe oznaczone literą S. Ważna informacja dla tych z Państwa, którzy będą chcieli po koncercie udać się do centrum miasta. Bardzo prosimy, żebyście się Państwo kierowali w stronę ulicy Królewieckiej, bo już zasadnicze nasze zmiany będą na ciągu ulicy Lotniczej, więc tam prosimy kierować się, jeśli chcecie Państwo dotrzeć do centrum miasta, ale oczywiście ci z Państwa, którzy będą chcieli dotrzeć w rejon Leśnicy, chociażby ci, którzy zostawią tam na naszych parkingach parku jeździć samochody, będzie również zapewniona komunikacja specjalna.
0: Uczestnicy mogą też skorzystać z darmowych przejazdów pociągami kolei dolnośląskich i Polregio. Tutaj również zaplanowano dodatkowe kursy.
2: Specjalne, dedykowane kursy, specjalne pociągi. Korzystamy z bliskości stacji Wrocław Stadion, stąd też będą uruchomione specjalne, dodatkowe pociągi do stacji Wrocław Główny, żeby dowieźć w tamto miejsce, kluczowe miejsce komunikacyjne biegaczy, wszystkich uczestników, kibiców. Wszystkie szczegóły oczywiście Państwo możecie znaleźć, bo tych zmian jest bardzo dużo. Możecie Państwo wszystkie szczegóły znaleźć na stronie organizatora biegu. Oczywiście tam sukcesywnie pojawiają się grafiki oznaczenia. Naprawdę tych zmian jest ogrom.
0: Na miejscu nie zabraknie wrocławskiej kranówki, dodaje Przemysław Gałecki z MPWiK.
3: Wody dostarczymy w 4 specjalnych strefach. Każda będzie miała długość 200 metrów. Woda będzie dostarczana za pośrednictwem kilkudziesięciu hydrantów, a dalej specjalnie rozłożone setki metrów wodociągów. No a następnie już rola wolontariuszy, którzy działają na rzecz półmaratonu, którzy specjalnymi 200 pistoletami nawadniającymi naleją wodę do kilkudziesięciu tysięcy kubeczków. I to wszystko zadziała tak, aby skutecznie dostarczyć wodę dla naszych biegaczy. Wodę, która we Wrocławiu jest oczywiście najwyższej próby, spełnia wszelkie możliwe normy. Jest badana co 2 minuty, to jest 100 tysięcy analiz rocznie na 150 parametrów, więc ta woda nie dość, że jest badana bardzo, bardzo regularnie, to zawiera też cenne mikroelementy i elektrolity, takie jak magnez, potas czy wapń, więc jesteśmy przekonani, że wrocławska kranówka przyczyni się do setek rekordów życiowych naszych półmaratończyków.
0: A biegacze wystartują z Alei Śląskiej o godzinie 22.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: Największy dom pomocy społecznej we Wrocławiu przeszedł gruntowną modernizację. Mieszkańcy placówki przy ulicy Karmelkowej korzystają już z odnowionych, nowoczesnych wnętrz oraz udogodnień poprawiających komfort życia. W ramach inwestycji przeprowadzono termomodernizację budynków, wymieniono okna, dachy i drzwi zewnętrzne, a także odnowiono elewacje, tarasy i balustrady. Przebudowano podjazd, co ułatwiło dostęp osobom z niepełnosprawnościami, a na dachu zamontowano instalację fotowoltaiczną, co pozwoli obniżyć koszty energii i zwiększyć ekologiczność placówki. Koszt inwestycji wyniósł ponad 8 milionów złotych. Dodatkowo Miejskie Centrum Usług Socjalnych przeznaczyło blisko 1 000 000 zł na remont wnętrz obejmujący wymianę wykładzin, stolarki drzwiowej oraz malowanie pokoi. Placówka oferuje obecnie 232 miejsca całodobowej opieki oraz 2 miejsca wsparcia krótkoterminowego. Wrocławskie inwestycje wybrały wykonawcę, który wybuduje kwiecisty skwer przy ulicy Fildorfa w pobliżu ronda generała Marka Bezruczki na Stabłowicach. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego, a jego koszt to ponad 1 200 000 zł. W ramach projektu teren zostanie uporządkowany z zachowaniem istniejącej cennej zieleni. Powstaną parkowe ścieżki dla pieszych i rowerzystów, pojawią się nowe ławki, kosze na śmieci oraz elementy porządkujące przestrzeń, w planach także dodatkowe nasadzenia. Ważną częścią inwestycji będzie nowe przejście i przejazd rowerowy przez ulicę Fildorfa. Wykonawca od momentu przekazania terenu będzie miał 5 miesięcy na realizację projektu.
1: www.radiogra.pl.
0: Nowy park and ride powstaje w Leśnicy. Przy stacji kolejowej pojawi się 66 nowych miejsc parkingowych. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli bezproblemowo zostawić samochód na obrzeżach miasta i do centrum dojechać koleją lub komunikacją miejską. Joanna Urbańska-Jaworska z Biura Prasowego Wrocławskiego Magistratu powiedziała Radiu Gra, kiedy parking zostanie otwarty.
4: Park and ride jest już niemal gotowy. Teraz wykonawca zajmuje się ostatnimi pracami porządkowymi i zielenią. Zieleni będzie tam więcej. W 4 lokalizacjach posadzimy 20 nowych drzew, a także ponad 6,5 tysiąca krzewów. Gdy tylko ekipy posadzą zieleń i uporządkują teren, rozpoczną się odbiory techniczne. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, parking zostanie udostępniony mieszkańcom jeszcze w czerwcu. Koszt tego zadania to blisko 3,4 miliona złotych, a inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: We Wrocławiu mamy takie parkingi w wielu lokalizacjach.
4: Miasto rozbudowuje infrastrukturę park and ride, tworząc nowe parkingi, które ułatwią mieszkańcom szybkie i wygodne dotarcie do celu. Parkingi park and ride to jeden z filarów naszej polityki transportowej i konsekwentna strategia. Chcemy, żeby mieszkańcy mieli realną alternatywę dla jazdy samochodem. Dlatego parkingi park and ride lokalizowane są przy węzłach przesiadkowych i w miejscach, gdzie łatwo można przesiąść się na komunikację zbiorową.
0: A to nie koniec, bo prowadzone są już kolejne inwestycje.
4: Jednocześnie trwają prace na pętli na Swojczycach, gdzie powstaje parking na 166 miejsc, a w projektowaniu są 4 kolejne lokalizacje. Parkingi park and ride powstaną też przy przystanku kolejowym Wrocław-Zakrzów na około 50 miejsc, przy stacji Wrocław-Pracze około 85 miejsc, przy przystanku kolejowym Wrocław-Wojnów Wschodni to około 60 miejsc i przy skrzyżowaniu ulicy Wołowskiej i Żmigrodzkiej, tam są 2 parkingi w sumie na blisko 160 pojazdów. Dla wszystkich lokalizacji przygotowano już koncepcje projektowe, a wykonawca opracuje teraz szczegółowe dokumenty i zrealizuje prace budowlane.
0: Dodajmy, że tylko w ostatnich 5 latach na budowę parkingów Park and Ride miasto przeznaczyło blisko 40 milionów złotych. Były premier i minister spraw zagranicznych Szwecji Carl Bildt został tegorocznym laureatem Nagrody Jana Nowaka Jeziorańskiego. Uroczyste wręczenie wyróżnienia odbędzie się 9 czerwca w Zakładzie Narodowym imienia Ossolińskich we Wrocławiu. Kapituła nagrody doceniła Carla Bildta za jego wytrwałe zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa i rozwoju Europy. Carl Bildt pełnił funkcję premiera Szwecji w latach 1991-94, a następnie ministra spraw zagranicznych w latach 2006-2014. Był także mediatorem podczas konfliktu na Bałkanach, współprzewodniczącym konferencji pokojowej w Dayton oraz wysokim komisarzem do spraw Bośni i Hercegowiny. Wśród dotychczasowych laureatów nagrody znaleźli się m.in. Tadeusz Mazowiecki, George Bush Senior, Wacław Havel, Leszek Balcerowicz oraz Instytut Literacki w Paryżu. I na tym kończymy na podsumowanie najważniejszych informacji ze środy. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl.
5: Słuchacie programu A Słyszałeś, że we Wrocławiu? Nazewnictwo wrocławskich ulic, placów i mostów to nie tylko praktyczny element miejskiej topografii, ale także fascynujący zapis historii, przemian społecznych oraz tożsamości kulturowej mieszkańców. Jak zmieniały się toponimy Wrocławia na przestrzeni wieków i co dziś mówi o nich miejska mapa? Pierwszy oficjalny wykaz ulic Wrocławia pojawił się już w roku 1743, gdy z rozkazu Fryderyka Wielkiego rozpoczęto numerację domów. Dalsze zmiany przyszły w roku 1824, kiedy dotychczasowe oznaczenia budynków zaczęły wyznaczać także pasy ruchu. Dynamiczny rozwój przemysłowy XIX stulecia przyniósł z kolei nowe ulice i świeże nazwy, a każda z nich niosła ze sobą ślad epoki, w której powstała. Największą rewolucję przyniosła jednak II wojna światowa. Nazwy niemieckie zaczęto zastępować polskimi odpowiednikami lub tłumaczeniami, a specjalnie powołana Komisja Nazewnictwa Ulic już w roku 1946 opracowała nowy plan miasta. Wówczas z przestrzeni miejskiej zniknęły niemal wszystkie ślady niemieckiej przeszłości, a w ich miejsce pojawiły się nazwy podkreślające polskość i nowe narodowe wartości. W latach powojennych istotną rolę odegrały nazwy odosobowe. Ponad połowa z nich powstała od nazwisk osób głównie naukowców, poetów, pisarzy, polityków czy wojskowych. Wśród dawnych niemieckich nazw wiele upamiętniało właścicieli terenów, generałów czy bohaterów I wojny światowej. Po wojnie zastąpiono je nazwami związanymi ze światem przyrody lub polskim dziedzictwem kulturowym. Z czasem, szczególnie po roku 1990, przyszła kolejna fala zmian. Zniknęły nazwy o wydźwięku socjalistycznym, a miejskie ulice zaczęły nosić imiona polskich bohaterów, twórców i postaci historycznych. Warto dodać, że wśród wszystkich nazw odosobowych coraz więcej upamiętnia ludzi kultury, duchownych oraz osoby kanonizowane. Nazwy związane z wojskiem czy fundatorami domów opieki stopniowo odchodziły w niepamięć. Warto zauważyć, że aż 27% obecnych nazw to tłumaczenia dawnych niemieckich toponimów, zwłaszcza w obrębie Starego Miasta, gdzie takie przypadki stanowią niemal połowę wszystkich nazw. Najczęściej tłumaczono nazwy związane z miejscowościami i topografią, a jedynie w dwóch przypadkach pozostawiono nazwiska niemieckich patronów – Johanna Heinricha Pestalozziego i Wilhelma Röntgena ze względu na ich neutralny wydźwięk. Nie brakowało też eksperymentów z formą. Po wojnie plac zamieniano na skwer, Brücke na ulicę, a Strasse na Allee lub plac. Zdarzały się też zmiany związane ze specyfiką obiektu, na przykład mosty stawały się kładkami. Przez wieki nazewnictwo Wrocławia ewoluowało, odzwierciedlając losy miasta, zmiany społeczne i polityczne. Dziś wrocławskie ulice są nie tylko drogowskazem, ale także świadectwem tradycji, historii i wartości, które kształtowały to miasto przez stulecia. Warto więc, spacerując po Wrocławiu, zwrócić uwagę na nazwy, bo każda z nich to mały fragment wielkiej opowieści o mieście nad Odrą. Słuchacie programu A Słyszałeś, że we Wrocławiu? Park Tysiąclecia to jedna z największych i najbardziej ambitnych miejskich inwestycji zielonych we Wrocławiu, której początki sięgają przełomu tysiącleci. Położony w zachodniej części miasta, na lewym brzegu rzeki Ślęzy, park stanowi wschodnią część szerszego, niestety niezrealizowanego w całości, założenia urbanistycznego znanego jako Park Nowodworski. Jego powierzchnia wynosząca około 90 hektarów sprawia, że jest to miejsce o ogromnym potencjale rekreacyjnym i przyrodniczym, z którego korzystają zarówno mieszkańcy, jak i odwiedzający Wrocław. Granice parku wyznaczają od wschodu rzeka Ślęza, od zachodu autostradowa obwodnica Wrocławia, od południa ulica Graniczna, za którą rozciąga się osiedle Muchobór Wielki, natomiast od północy ulica Żernicka. Takie położenie sprawia, że Park Tysiąclecia jest łatwo dostępny z różnych części miasta, a jednocześnie stanowi naturalną barierę oddzielającą zurbanizowane tereny od rozległych przestrzeni zielonych. Za projekt parku odpowiadał zespół architektów krajobrazu z Politechniki Wrocławskiej, którego koncepcja została wyłoniona w konkursie rozstrzygniętym w roku 2000. Plan ten przewidywał nie tylko stworzenie klasycznego parku miejskiego, ale również wprowadzenie szeregu nowoczesnych elementów architektonicznych i krajobrazowych, które miały nadać temu miejscu wyjątkowy charakter. Wśród założeń znalazły się m.in. Aleja 10 Wieków, Psia Ścieżka, Sztuczny Wąwóz, Źródło Liczy Rzepy, Forum 100 Źródeł, Sztuczny Zbiornik Wodny z Przystanią Jachtową i Plażą, Dwa Poldery, Ośrodek Odnowy Biologicznej, oraz tor rowerowy. Tak szeroko zakrojona wizja miała na celu stworzenie przestrzeni nie tylko do spacerów i rekreacji, ale również do organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych. Niestety z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz trudności związane z wykupem gruntów po drugiej stronie Ślęzy, koncepcja ta nie została zrealizowana w całości. Do dziś urzeczywistniona została jedynie część leśna parku zlokalizowana w sąsiedztwie autostradowej obwodnicy Wrocławia. Mimo że pierwotne plany nie zostały w pełni zrealizowane, Park Tysiąclecia wciąż pozostaje miejscem o dużym znaczeniu dla mieszkańców zachodniego Wrocławia. W parku znajdują się tory wrotkarskie, które stanowią jedną z głównych atrakcji dla amatorów sportów rolkowych oraz Aleja Europejskiej Stolicy Kultury, będąca symbolem kulturalnych ambicji miasta. W przestrzeni parku odnaleźć można również dwie rzeźby, Wilczy Dół oraz Niedźwiedź, które nadają temu miejscu niepowtarzalny charakter i stanowią ciekawe punkty orientacyjne podczas spacerów. Całość terenu jest gęsto zadrzewiona, co umożliwia wypoczynek w cieniu i kontakt z naturą. Na odwiedzających czeka także niewielki skwer z parkingiem, mostek nad rzeką Kasiną, droga przeciwpożarowa biegnąca wzdłuż Ślęzy oraz kilka węższych alejek idealnych do spacerów czy joggingu. Nad prawidłowym funkcjonowaniem i utrzymaniem parku czuwa Zarząd Zieleni Miejskiej, działający pod auspicjami Departamentu Architektury i Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia. To właśnie ta instytucja odpowiada za bieżące prace pielęgnacyjne, rozbudowę infrastruktury oraz organizację wydarzeń mających na celu popularyzację parku wśród mieszkańców. Chociaż do pełnej realizacji pierwotnych założeń Parku Tysiąclecia jeszcze daleka droga, miejsce to nieustannie się rozwija. Władze miasta oraz społeczność lokalna podejmują działania, by sukcesywnie rozbudowywać infrastrukturę rekreacyjną i zwiększać atrakcyjność parku. W planach są kolejne inwestycje, które mają na celu przybliżenie tego miejsca do poziomu nowoczesnych, wielofunkcyjnych parków miejskich, znanych z największych europejskich metropolii. Park Tysiąclecia to nie tylko przestrzeń rekreacyjna, to również ważny element zielonej infrastruktury Wrocławia, pełniący istotną rolę w kształtowaniu klimatu miasta oraz ochronie bioróżnorodności. Obecność rozległych terenów zielonych w zachodniej części miasta pozwala na poprawę jakości powietrza, wspiera retencję wody i stanowi schronienie dla różnych gatunków roślin i zwierząt.
6: Słuchacie programu A, słyszałeś, że Brama Mikołajska to jeden z najbardziej fascynujących obiektów dawnego Wrocławia, który przez wieki pełnił kluczową rolę w systemie miejskich fortyfikacji stolicy Dolnego Śląska. Dziś po tej monumentalnej budowli nie ma już śladu na powierzchni miasta. Jej historia, relikty i znaczenie wciąż jednak przyciągają uwagę miłośników historii oraz wszystkich, których ciekawi, co kryje się pod brukiem współczesnego Wrocławia. Brama Mikołajska była nie tylko jednym z głównych punktów obronnych miasta, ale także ważnym elementem codziennego życia jego mieszkańców. Znajdowała się na szlaku prowadzącym z centrum na zachód, na trasie dawnej szosy berlińskiej, która była jednym z najważniejszych traktów komunikacyjnych regionu. Jej lokalizacja to obecny plac Jana Pawła II u zbiegu ulic Ruskiej i Świętego Mikołaja. Miejsca, które dziś tętnią miejskim życiem, a w średniowieczu stanowiły granice między bezpiecznym miastem a nieznanym światem za murami. Historia Bramy Mikołajskiej sięga czasów średniowiecza, kiedy to z centrum Wrocławia na zachód prowadziły dwie bramy w linii murów wewnętrznych, biegnących wzdłuż nieistniejącej już dziś Czarnej Oławy. Były to Brama Ruska prowadząca dzisiejszą ulicą Ruską oraz wewnętrzna Brama Mikołajska zlokalizowana przy ulicy Świętego Mikołaja, około 250 metrów na zachód. Od tej linii trakty Ruski i Mikołajski łączyły się, tworząc dogodne miejsce do budowy zewnętrznej bramy, która miała zabezpieczać miasto przed nieproszonymi gośćmi. Nowa Brama Mikołajska została wzmiankowana w XIV wieku. Zastąpiła wcześniejsze, mniej okazałe konstrukcje i już od samego początku stanowiła ważny punkt strategiczny. W XIV wieku wokół niej powstały kolejne umocnienia przed bramie, które rozbudowano w 1427 roku, oraz dwie basteje wybudowane w latach 1479-1503. Jedna z nich była czterokondygnacyjna i znajdowała się po stronie południowej, druga mniejsza po północnej. Fortyfikacje te nie tylko wzmacniały obronność miasta, ale także podkreślały jego znaczenie w regionie. Przez kolejne stulecia brama mikołajska i jej bastiony były wielokrotnie przebudowywane i modernizowane, odpowiadając na zmieniające się potrzeby militarne oraz rosnące znaczenie Wrocławia jako centrum handlowego i administracyjnego. Jednak czasy świetności bramy zaczęły przemijać wraz z nadejściem epoki napoleońskiej. W roku 1806 podczas oblężenia miasta w trakcie wojen napoleońskich brama oraz towarzyszące jej umocnienia zostały poważnie uszkodzone. Wkrótce potem na polecenie władz francuskich rozpoczęto likwidację miejskich fortyfikacji. Choć brama mikołajska miała być jedną z pierwszych rozebranych, protesty mieszkańców spowolniły te działania. Ostatecznie jednak rosnące potrzeby komunikacyjne szybko rozwijającego się miasta przeważyły. Między 1817 a 1820 rokiem brama została rozebrana. W jej miejscu już w 1822 roku powstał nowoczesny, jak na tamte czasy, żeliwny Most Królewski, który umożliwił sprawniejsze przemieszczanie się przez miasto. Choć monumentalna brama mikołajska zniknęła z powierzchni Wrocławia, jej ślady wciąż można odnaleźć. Kamienne gotyckie reliefy z lat 1480-1490 przedstawiające scenę ukrzyżowania oraz kartusze herbowe nie zostały zniszczone. Wmurowano je jako spolia w ściany kościoła świętej Urszuli i 11 tysięcy dziewic w innej części miasta. Dzięki temu fragmenty bramy przetrwały do dzisiaj i są cennymi zabytkami sztuki gotyckiej. Największy sekret bramy mikołajskiej skrywa jednak wrocławska ziemia. Podziemny przebieg fundamentów bramy oraz towarzyszących jej budowli zachował się pod przejściem podziemnym. To właśnie tam można odnaleźć relikty bastionu oraz fragmenty dawnych murów obronnych. Te pozostałości zostały 21 grudnia 1979 roku wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa dolnośląskiego. Stanowią one nie tylko świadectwo historii miasta, ale także inspirację dla kolejnych pokoleń badaczy i pasjonatów przeszłości. Dziś miejsce, w którym przed wiekami wznosiła się brama mikołajska, tętni życiem. To ważny węzeł komunikacyjny, przystanki tramwajowe, przejścia dla pieszych i nowoczesna infrastruktura. Jednak pod powierzchnią placu wciąż kryją się mury, które pamiętają czasy średniowiecznych rycerzy, kupców i mieszczan. To wyjątkowy przykład tego, jak historia Wrocławia przeplata się z teraźniejszością, a ślady dawnych epok można odkryć, nie opuszczając centrum miasta. Brama mikołajska to nie tylko zabytek architektury i militariów, ale także symbol dynamicznego rozwoju Wrocławia, który potrafił łączyć tradycję z nowoczesnością. Jej dzieje to opowieść o ludziach, którzy walczyli o przetrwanie swojego miasta, o zmianach, które przyniósł rozwój techniki i komunikacji oraz o pamięci, którą warto pielęgnować, by nie zapomnieć o korzeniach współczesnego Wrocławia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
7: Reklama.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
14: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Reklamie.
6: W Radiu Gra FM program A. Słyszałeś, że i tym razem przyjrzymy się kolejnemu wrocławskiemu klubowi z wielkimi tradycjami. Na zachodzie miasta od ponad 4 dekad działa wyjątkowy klub sportowy, który nie tylko wychowuje kolejne pokolenia sportowców, ale także pielęgnuje lokalne tradycje i wartości. To MKS Parasol Wrocław. Miejsce, gdzie sport staje się nie tylko pasją, ale także sposobem na życie i kształtowanie charakteru młodych ludzi. Historia Parasola sięga początku lat 80. ubiegłego wieku. W kwietniu 1982 roku z inicjatywy 3 entuzjastów sportu, Tadeusza Banacha, Andrzeja Kuciela oraz Michała Popka, powstał klub, który miał na celu stworzenie przestrzeni do rozwoju dla dzieci i młodzieży z zachodnich dzielnic Wrocławia. Klub narodził się przy dzielnicowym ośrodku sportu i rekreacji Wrocław Fabryczna, a jego nazwa nie jest przypadkowa. Nawiązuje do legendarnego batalionu Parasol, harcerskiego oddziału Armii Krajowej, którego tradycje odwagi i poświęcenia są wciąż żywe wśród członków klubu. Parasol Wrocław jest także spadkobiercą dorobku 2 innych lokalnych klubów, Pogoni Leśnica oraz Stali Pilczyce. Dzięki temu klub nie tylko kontynuuje sportowe dziedzictwo regionu, ale także integruje społeczność wokół wspólnych wartości i celów. Siedziba klubu mieści się przy ulicy Lotniczej 72, gdzie znajduje się także stadion o pojemności 2000 miejsc. Obiekt ten należy do Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław i stanowi serce działalności Parasola. To tutaj odbywają się treningi, mecze oraz liczne wydarzenia sportowe, które przyciągają zarówno młodych zawodników, jak i ich rodziny oraz sympatyków sportu z całego miasta. Klub od lat współpracuje ze Śląskiem Wrocław SA, co pozwala na wymianę doświadczeń i podnoszenie poziomu szkolenia. W barwach czerwono-czarnych trenują dzieci i młodzież, którzy marzą o sportowej karierze, ale także ci, którzy po prostu chcą aktywnie spędzać czas i rozwijać swoje umiejętności. Najbardziej rozpoznawalną sekcją Parasola jest piłka nożna. Klub prowadzi zajęcia dla wszystkich grup wiekowych, od najmłodszych 7-letnich adeptów futbolu, aż po 18-latków. Szkolenie odbywa się na wysokim poziomie, a trenerzy kładą nacisk nie tylko na rozwój umiejętności technicznych, ale także na kształtowanie postaw fair play i pracy zespołowej. Parasol Wrocław może pochwalić się wieloma sukcesami w rozgrywkach młodzieżowych. Juniorzy klubu od lat należą do ścisłej czołówki regionu dolnośląskiego, regularnie zdobywając czołowe miejsca w mistrzostwach. Szczególnie udane były lata 1998 i 1999 oraz rok 2007, kiedy to młodzi piłkarze Parasola triumfowali w rozgrywkach regionalnych. Warto podkreślić, że klub jest miejscem, gdzie swoje pierwsze kroki stawiało wielu znanych piłkarzy. Wychowankami Parasola są m.in. Maciej Kowalczyk, Ireneusz Kowalski, Krzysztof Ulatowski, Marek Kowalczyk, Krzysztof Ostrowski, Krzysztof Danielewicz oraz Jakub Wrąbel. Ich kariery są dowodem na to, że wrocławski klub potrafi wychowywać sportowców na najwyższym poziomie. Drugą ważną sekcją w strukturze klubu jest lekkoatletyka. Przez wiele lat opiekunem tej sekcji był Czesław Kołodyński, czołowy zawodnik lat 60. w biegach na 1500, 3000 oraz 5000 metrów. Pod jego okiem trenowało wielu utalentowanych młodych lekkoatletów, wśród których szczególne miejsce zajmuje Agnieszka Miernik, wielokrotna mistrzyni Polski juniorów na dystansie 1500 metrów oraz halowa mistrzyni Polski seniorów na tym samym dystansie. Treningi lekkoatletyczne w Parasol Wrocław to nie tylko praca nad kondycją i techniką, ale także nauka wytrwałości, samodyscypliny i zdrowej rywalizacji. Klub regularnie organizuje zawody i biegi przełajowe, z których największą popularnością cieszy się coroczny bieg przełajowy Parasola dla dzieci i młodzieży. To wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz sportowy Wrocławia i stanowi doskonałą okazję do integracji młodych sportowców z różnych środowisk. Wrocławski Parasol to nie tylko miejsce treningów i rywalizacji, to przede wszystkim społeczność ludzi, którzy wierzą w siłę sportu jako narzędzia wychowawczego i integrującego. Klub stawia na rozwój nie tylko fizyczny, ale także emocjonalny i społeczny swoich podopiecznych. Wartości takie jak szacunek, współpraca, odpowiedzialność i zaangażowanie są tu równie ważne jak wyniki sportowe. Dziś Parasol Wrocław wciąż dynamicznie się rozwija. Klub inwestuje w nowoczesną infrastrukturę, poszerza ofertę szkoleniową i stawia na innowacyjne metody treningowe, plany na najbliższe lata. To po prostu kolejne projekty, które mają na celu jeszcze lepsze przygotowanie młodych sportowców do wyzwań, jakie niesie współczesny sport.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Driving Horses, Killing Me Softly with His Song. Ciąg dalszy długiego weekendu we Wrocławiu, ale niektórzy już myślami przy wakacjach. W sobotę 27 czerwca wyjątkowa propozycja od wrocławskiego zoo. Pole namiotowe, wy rozbijacie obóz tuż przy Wilczej Ostoi, a gospodarzami wieczoru będą wilki Auris, Luna i Miłek. A do tego w pakiecie nocne podchody z edukatorami, kolacja, potem śniadanie, przede wszystkim nasłuchiwanie wrocławskiej dżungli po zmroku. No ekskluzywna miejscówka, wystarczy zabrać własny namiot, karimatę i śpiwór, żeby przeżyć absolutnie wyjątkową przygodę. A u nas kolejne hity w Radiu Gra, Milki, a później Pet Shop Boys.

0: Pitbull i Mark Anthony w Radio Gra Rain Over Me. A jak to z tym deszczem będzie, czy nie będzie padać, o tym już za chwilę w kolejnej prognozie pogody, a muzycznie po przerwie Ace of Base oraz niezwykły duet Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Ale sztosy.
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Po reklamie.
0: Po pochmurnym i deszczowym piątku dziś we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku zdecydowanie lepsza pogoda, przewaga słońca. Już teraz mamy kilkanaście stopni powyżej zera, a maksymalnie dziś do 23-24. Tylko w nocy z soboty na niedzielę możliwe słabe przelotne opady deszczu. Jutro w ciągu dnia nadal przewaga słonecznej aury, a na termometrach nawet do 24.
17: To jest Radio Gra.

0: September Satellites w Radiu Gra FM we Wrocławiu. Dziś 12 Tarczyński Nocny Wrocław półmaraton. Wieczorem mnóstwo zmian w organizacji ruchu oraz funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Więcej na ten temat w kolejnej godzinie naszego programu, a już za chwilę najświeższe wiadomości.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
16: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: 7 czerwca. JYSK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Po reklamie.
3: To sobotni poranek z Radiem Gra. Czas już na najświeższe wiadomości o 8.
4: Kuwejtska armia poinformowała o przechwyceniu rakiet i dronów, które pojawiły się nad terytorium kraju. Jak przekazał sztab generalny, wszystkie słyszane eksplozje były efektem działania systemów obrony powietrznej, które neutralizowały nadlatujące cele. Władze zaapelowały do mieszkańców o zachowanie spokoju i stosowanie się do zaleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Jeszcze w tym roku powinny rozpocząć się kolejne ekshumacje na Wołyniu. Ustalił to nieoficjalnie reporter RMF FM. W czwartek zgodę na wydobycie szczątków Polaków zabitych podczas II wojny światowej wydała strona ukraińska. Chodzi o mieszkańców dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, którzy zostali zamordowani w sierpniu 1943 roku, a także o żołnierzy Wojska Polskiego we Lwowie, którzy polegli w 1939 roku.
5: I na początku maja złożyliśmy wniosek do władz ukraińskich z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie ekshumacji tych osób, które zostały tam przez nas zlokalizowane. I właśnie wczoraj otrzymaliśmy informację, że Ministerstwo Kultury Ukrainy wyraziło zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych. Oczywiście to jest świeża informacja, w związku z tym na podstawie tych danych, które zebraliśmy wcześniej oraz zgodnie z tą zgodą, przygotujemy oczywiście harmonogram prac.
4: Zapowiada rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej Rafał Kościański. Nudzenie się to nie lenistwo, to dobry sposób na odpoczynek i reset od codzienności, ale to też moment, w którym uruchamia się nasza kreatywność i rodzą najlepsze pomysły. Dlatego w wolnym czasie warto pożyć wolniej.
6: Social media, smartfony i wszystkie te urządzenia ekranowe trochę zmieniły nasze postrzeganie nic nie robienia i nudzenia się, ale też znam ludzi, którzy w sposób celowy wprowadzają się w taki stan błogiego nic nie robienia, takie dolce farnięte, jak mówią Włosi. Nudzenie się to jest czas na przyjrzenie się sobie, na uruchomienie kreatywności, albo po prostu na tak ważny odpoczynek.
4: Z Dorotą Mintą, psycholożką i psychoterapeutką z Instytutu Wsparcia Psychologicznego Estare rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
3: Pochmurny piątek to już historia. Dziś we Wrocławiu przewaga słonecznej aury. Na termometrach już prawie 17 stopni, maksymalnie dziś do 23-24. Jutro podobnie, może nawet delikatnie cieplej, choć przybędzie trochę chmur. To jeżeli pojawią się jakieś opady w nocy czy nad ranem, to będą raczej symboliczne, delikatne. Więcej deszczu w okolicach wtorku, kiedy to zresztą na naszych termometrach nawet do 27 stopni. No, wszystko wskazuje na to, że pojawią się nawet burze. Kolejne wiadomości za niecałą godzinę. Macie długi weekend, macie dużo czasu i szczere chęci, to może wam się upiecze. Dziś w przepisie na sobotę, na ten wyjątkowy weekend, coś szczególnego. Bądźcie więc z nami, przygotujcie coś do pisania. A muzycznie towarzyszyć nam będą za chwilę Kygo, Save My Love, Jason Derulo, Kiss the Sky oraz Magic System, Magic in the Air.

0: Przepis na weekend.
1: A dziś przepis na jakże na czasie ciasto drożdżowe z truskawkami i chrupiącą kruszonką. Do tego potrzebne są nam składniki: 500 g mąki pszennej, 50 g świeżych drożdży, 200 ml ciepłego mleka, 100 g drobnego cukru, 3 jajka, 100 g roztopionego masła, szczypta soli. No a do nadzienia i kruszonki około 400 g świeżych truskawek, najlepiej pokrojonych w kostkę, a do kruszonki 100 g mąki, 50 g cukru, 50 g zimnego masła i do tego jedno rozszczepane jajko do posmarowania bułeczek. A już niebawem o tym, co z tymi składnikami zrobić.
0: Przepis na weekend.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
15: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
16: To jest Gra FM.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Przepis na weekend.
1: Wracamy do przepisu na ciasto drożdżowe z truskawkami. Te już pięknie prezentują się na naszych lokalnych straganach i to nawet w rozsądnych cenach, więc do dzieła. Jeżeli mamy już wszystkie składniki, to zaczynamy od rozczynu. W misce trzeba wymieszać pokruszone drożdże, łyżkę cukru, dwie łyżki mąki i odrobinę ciepłego mleka. A całość odstawiamy na 15 minut w ciepłe miejsce. Zabieramy się za wyrabianie. Do dużej miski trzeba wsypać przesianą mąkę, dodajemy resztę składników poza masłem oraz wyrośnięty już rozczyn. Zaczynamy wyrabiać ciasto, stopniowo dolewając roztopione masło. Wyrabiamy do momentu, aż ciasto będzie elastyczne i gładkie. A jak formujemy już nasze dzieło, trzeba podzielić ciasto na równe porcje, około 80-100 gramowe. Z każdej trzeba uformować kulkę i ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Spodem szklanki zróbmy wgłębienie w środku każdego ciasta. No i teraz ten cały trik z faszerowaniem. W powstałe wgłębienie trzeba wsypać odrobinę mąki ziemniaczanej lub bułki tartej. Dzięki temu sok nie wsiąknie w ciasto i nakładamy owoce. A wierzch posypujemy kruszonką. Samo pieczenie w piekarniku nagrzanym do 180 stopni, najlepiej w trybie góra-dół, powinno trwać około 15 do 20 minut, aż ciasto będzie złociste. Po ostudzeniu możemy to polukrować, a potem już tylko palce lizać.
0: Przepis na weekend.

0: Sylwia Grzeszczak, pożyczony w Radiu Gram. Przypominamy, że w związku z przebiegiem półmaratonu dziś od 20:30 rozpoczną się czasowe zamknięcia ulic znajdujących się na trasie biegu. Poszczególne odcinki będą później otwierane po przebiegnięciu ostatnich zawodników, a całkowite przywrócenie ruchu jest planowane około godziny 3 nad ranem. Więcej na ten temat już niebawem, a muzycznie po przerwie Sia Cheap Thrills.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
7: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
8: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
7: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Po reklamie.
0: Pochmurny piątek to już historia. Dziś we Wrocławiu przewaga słonecznej aury. Na termometrach już prawie 17 stopni, maksymalnie dziś do 23-24. Jutro podobnie, może nawet delikatnie cieplej, choć przybędzie trochę chmur. To jeżeli pojawią się jakieś opady w nocy czy nad ranem, to będą raczej symboliczne, delikatne. Więcej deszczu w okolicach wtorku, kiedy to zresztą na naszych termometrach nawet do 27 stopni. No, wszystko wskazuje na to, że pojawią się nawet burze.
11: To jest Gra FM.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: reklamie.
1: To sobota, 6 czerwca, na zegarach 9. Czas sprawdzić, co wydarzyło się w kraju i na świecie.
2: Amerykańskie wojsko poinformowało o zestrzeleniu 4 irańskich dronów nad rejonem cieśniny Ormuz. Według dowództwa centralnego USA bezzałogowce stanowiły zagrożenie dla ruchu morskiego w jednym z najważniejszych szlaków żeglugowych świata. W odpowiedzi amerykańskie siły przeprowadziły ataki na 2 irańskie radary nadzorujące wybrzeże w Goruk i na wyspie Keszm. To kolejny incydent między Stanami Zjednoczonymi i Iranem mimo obowiązującego formalnie zawieszenia broni. Wracamy teraz do Polski. To jest mocniejsze niż jakikolwiek akt oskarżenia w sądzie. Tak premier Donald Tusk skomentował informację, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro pożyczył pieniądze ze swojej fundacji finansowanej m.in. przez prezesa Zonda Krypto. Kancelaria Sejmu opublikowała oświadczenia majątkowe posłów, w tym właśnie Zbigniewa Ziobry. Z dokumentu wynika, że polityk podczas pobytu w Budapeszcie na zorganizowanie swojej obrony prawnej pożyczył 57 tysięcy złotych od fundacji Instytut Polski Suwerennej, której jest prezesem.
3: Brać pieniądze na własne konto z tytułu tego co najmniej dwuznacznego bałaganu, jakim była Zonda Krypto i w tle te rosyjskie pieniądze, to chyba mówi same za siebie.
2: Mówił Donald Tusk. Dodał, że nie jest zaskoczony tą sytuacją, a Zbigniew Ziobro, tu cytat, prędzej czy później odpowie przed sądem za to, co zrobił. Dziś znów wielkie sportowe emocje. Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Mirą Andrzejewą w finale wielkoszlemowego turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. Kciuki trzyma mocno pierwszy trener Polki, Paweł Kałuża.
4: Wydaje mi się, że każdy sportowiec ma swoją drogę. Maja droga jest taka. Często była porównywana do Igi Świątek. Iga Świątek wjechała do tej pierwszej setki na te szczyty tenisowe autostradą, a Maja troszkę bardziej krętą drogą. Ona była zawsze tak zdeterminowaną, taką wytrzymałą, cierpliwą tenisistką, że wierzyłem, że dojdzie do tego swojego upragnionego celu.
2: Z pierwszym trenerem Mai Chwalińskiej rozmawiała Anna Kropaczek.
1: Planujecie aktywnie spędzić końcówkę długiego weekendu, to aura na szczęście nam dopisuje. Dziś i jutro prawie do 24 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Dziś raczej parasole się nie przydadzą, niewykluczone, że jutro w nocy bądź nad ranem, a poważne opady na Dolnym Śląskiem dopiero w okolicach wtorku. Chwila po 9:00, kolejne wiadomości, kolejna prognoza już niebawem, a w tej godzinie Aleja Gwiazd. Ale gwiazd nie zabraknie także we Wrocławiu w czasie zbliżającego się święta naszego miasta. Więcej na ten temat niebawem, a teraz Alex Warren, a później Golec, Orkiestra.

0: Aleja Gwiazd.
1: W dzisiejszej Alei Gwiazd spotkanie z wyjątkowym artystą Ralfem Kamińskim. Przy okazji przyznanych ostatnio Fryderyków, czyli Nagród Polskiego Przemysłu Fonograficznego, rozgorzała dyskusja, za co, dla kogo te nagrody i czy w ogóle są one ważne dla samych artystów. A jedną z tych osób, które zabrały głos także w tej kwestii, był właśnie Ralf Kamiński. Ale my przypomnijmy także wcześniejsze słowa Ralfa na temat samego sukcesu. Czy jest on w stanie wyciszyć chociażby jakieś lęki czy braki z dzieciństwa?
2: Nie da się tym, że nie ma takich nagród, nie ma takich, nie wiem, stadionów, torwarów, sukcesów, pieniędzy, uwielbienia, które nam jakby to załatwi, nie? A wiele z nas artystów właśnie tak sobie wyobraża tą karierę czy ten sukces, prawda? Co nie zmienia faktu, że ja jako artysta, twórca poczułem się już jakiś czas temu bardzo spełniony i taki, że naprawdę udało mi się jakby spełnić te marzenia muzyczne i potem przychodzi takie pytanie, dlaczego ja chcę dalej robić tę muzykę, prawda?

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Po reklamie.
14: To jest Gra FM.

0: Vanessa Morosi, Absolutely Everybody. No właśnie, mamy nadzieję, że dla każdego coś miłego na ten weekend we Wrocławiu wyszuka dla nas Oliwia Ciszewska.
1: Co za weekend?
2: Zawsze to sobie powtarzam. Co to będzie za weekend? Sporo planów. Zobaczymy, co się uda obskoczyć. Oliwia Ciszewska, zapraszam. Jeżeli dopiero planujecie sobotę, to mamy kilka podpowiedzi. Już od 10.30 spod pomnika Aleksandra Fredry rusza bezpłatny spacer Wrocław Stare Miasto z przewodnikami. Godzinę później, o 11.00, można wybrać się na spacer Wrocław w Pigułce. Ten prowadzi przez najpiękniejsze zakątki naszego miasta. Od południa warto zajrzeć na rynek, gdzie trwa festiwal kulinarny Delicje. Przez cały weekend czekają tam kuchnie świata, pokazy gotowania, degustacje. No będzie smacznie. Po południu o 13.00 rozpocznie się wycieczka Tajemnice Wrocławskiego Ratusza, a wieczorem miłośnicy aktywności mogą kibicować uczestnikom 12. nocnego Wrocław Półmaratonu, którego start zaplanowano na godzinę 20.00 przy Tarczyńskiej Arenie. To tylko oczywiście część z ponad 100 wydarzeń przygotowanych na ten weekend we Wrocławiu, a co więcej się będzie działo, słuchajcie uważnie, bo już za godzinę wracamy z kolejnym serwisem. Co za weekend.
1: Poleca Radio Gra FM.

0: Meghan Trainor, Lips Are Moving w Radiu Gra FM. Kto wybiera się do Opola na trwający festiwal opolski? Jutro wielki finał i koncert poświęcony dwóm wyjątkowym kobietom. Agnieszka Osiecka i Magda Umer. Dwa różne żywioły, ale ta wyjątkowa wrażliwość na słowo. Pod hasłem Kiedy mnie już nie będzie, na scenie pojawi się wyjątkowa ekipa. Między innymi Kuba Badach, Igor Herbut, Natalia Schroeder, Zbigniew Zamachowski i wielu, wielu innych. Z Wrocławia do Opola to niecałe 100 km, więc może warto zaplanować taki wypad.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
3: Lidl. To się opłaca.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie 3.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
2: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Po reklamie.
8: Planujecie aktywnie spędzić końcówkę długiego weekendu, to aura na szczęście nam dopisuje. Dziś i jutro prawie do 24 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Dziś raczej parasole się nie przydadzą, niewykluczone, że jutro w nocy bądź nad ranem, a poważne opady na Dolnym Śląskiem dopiero w okolicach wtorku.
9: To jest Gra FM.

0: Wina i Rise Up w Radio Gra. Ciąg dalszy długiego czerwcowego weekendu z ważnymi zmianami w przepisach. Przypomnijmy, od środy każda osoba do 16 roku życia poruszająca się rowerem, hulajnogą elektryczną albo innymi urządzeniami transportu osobistego, jak to fachowo zostało określone, a mowa tu chociażby o elektrycznych deskorolkach czy monocyklach, to każda taka osoba ma obowiązek noszenia kasku ochronnego. Za brak kasku rodzice bądź opiekunowie mogą dostać mandat do 100 zł. Za chwilę dostaniemy za to w Radio Gra najświeższe wiadomości.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Lato tuż, tuż. Czas na wakacyjny zakup. Nie przegap okazji. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Tylko teraz rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Po reklamie.
0: Sobotni poranek, 6 czerwca, jest 10. Czas na kolejne wiadomości w Radiu Gra.
13: Poniedziałek rozpoczną się prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej na Ukrainie. To nieistniejąca dziś wieś w obwodzie lwowskim. W czasie II wojny światowej zamordowano tam miejscową ludność. Według szacunków zginęło około 850 Polaków. W faktach Michał Radkowski. Michale, na czym będą polegać te prace?
14: Najkrócej mówiąc, na odnalezieniu i udokumentowaniu miejsc, gdzie spoczywają ofiary zbrodni dokonanych na mieszkańcach Huty Pieniackiej. To miejscowość w dawnym województwie tarnopolskim. Dziś nie ma jej na mapie. To była kiedyś polska wieś, tętniło tam życie, ale w 1944 roku żołnierze SS przy współudziale armii UPA zabili zdecydowaną większość mieszkańców. Ocaleli nieliczni.
15: Udało się wytypować miejsca, które należy przebadać pod kątem tego, czy znajdują się w nich szczątki osób pomordowanych.
14: Mówi rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej Rafał Kościański. Prace w terenie potrwają do 18 czerwca.
13: Nie widzę powodu, by się z nim spotkać, oświadczył rosyjski przywódca Władimir Putin, odpowiadając na list otwarty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Dodał, że nie rozumie, dlaczego Kijów nie chce, by administracja prezydenta Donalda Trumpa była gwarantem rozmów pokojowych.
16: Nie
13: widzę sensu, by się spotykać. To spotkanie ma sens tylko dla strony ukraińskiej, by zatrzymać postęp naszych sił zbrojnych. To wszystko, a my potrzebujemy porozumień. Nie na 6 miesięcy, nie na 3 miesiące, ale na dłuższy czas. Powiedział Putin na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu. Petersburgu. Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych napisał, że to kiepska odpowiedź, która rozczarowała wielu ludzi na świecie, a Putin po prostu nie chce zakończyć wojny. Teraz w faktach o obowiązujących w ten weekend cenach paliw. Minister energii wyznaczył, że litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, 98 6 zł i 63 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 48 groszy. Te stawki pozostają aktualne do poniedziałku włącznie.
0: Słupek rtęci pnie się w górę i zatrzyma się gdzieś na poziomie 24 kreski. Piękna aura nie tylko we Wrocławiu, ale i na całym Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany. Zamiast więc siedzieć na kanapie, warto wyruszyć na spacer. Tym bardziej, że w połowie przyszłego tygodnia będzie zdecydowanie gorsza aura. Już po 10:00. Kto w pracy, kto rozpoczyna swój dyżur, a kto po prostu popija być może pierwszą, a może już drugą kawę, ciesząc się, że jeszcze 2 dni długiego weekendu. A w Radiu Gra za chwilę Bledka, a później Sonic.

0: Aleja Gwiazd.
1: Kolejna wyjątkowa gościni w Alei Gwiazd, Mela Kotelu, która wróciła do koncertów po przerwie, ale zdradziła także, dlaczego w ogóle artyści robią sobie przerwy.
2: Ogólnie jest tak, że łatwo wpaść w jakieś takie schematyczne działania. I jak czegoś jest za dużo, to się robi trochę niezdrowe środowisko, bo nie masz czasu na przyjaciół, nie masz czasu dla rodziny, nie masz czasu pojechać do lasu na spacerek, nie masz czasu walnąć się na kocu z książką. I przychodzi taki moment, w którym jakby kokpit świeci się na czerwono i trzeba wtedy przeczytać jakby ten kolor i wydaje mi się, i tak było w moim przypadku, że ja potrzebowałam zmienić coś, zacząć po prostu i wprowadzić inną dynamikę do swojego życia. Bardziej o siebie zadbać, bo jest też powiedzenie, które bardzo lubię, babcia mi często to powtarzała i powtarza, czyli z pustego nie nalejesz. Mm-hmm. Jak się tak po prostu wystrzelasz z energii, nie zadbasz o to, żebyś ty był w dobrej formie, po prostu był w swoim dobrostanie, to nie napiszesz żadnej piosenki i będzie ci trudno w ogóle spotykać się dalej z ludźmi i coś im dawać. Dlatego są w ogóle przerwy.
3: Reklama.
4: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Buł w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100%

0: w sklepach i na castorama.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: Morris Desire w Radiu Gra FM we Wrocławiu. Oczywiście dziś cała, nie tylko sportowa Polska czeka na początek finału z udziałem Mai Chwalińskiej. Start o 15:00, ale jeżeli się denerwujecie, nie jesteście fanami tenisa, to na szczęście we Wrocławiu jest cała masa innych ciekawych propozycji. Oliwia Ciszewska.
1: Co za weekend!
2: Wracamy do tego, co warto dzisiaj i jutro robić we Wrocławiu. Jeżeli właśnie ruszacie w miasto, to o 11:00 możecie jeszcze zdążyć na dwa ciekawe spacery. Pierwszy to Wrocław w pigułce, drugi to tajemnice Uniwersytetu Wrocławskiego. Oba startują z rynku i pozwalają spojrzeć na nasze miasto z nieco innej perspektywy, może trochę takiej bardziej turystycznej. W samo południe przy dworcu Wrocław na Dodrze rozpocznie się historyczny spacer po Nadodrzu, połączony z koncertem. Z kolei od godziny 12:00 na rynku trwa festiwal kulinarny Delicje. Tutaj w centrum miasta zrobi się naprawdę smakowicie. A na wieczór polecamy koncert. Muzyka filmowa na organach w katedrze Świętej Marii Magdaleny o godzinie 19:00. No albo wielkie sportowe emocje podczas nocnego Wrocław półmaratonu. Ten startuje o 20:00. Pamiętajcie, w mieście zostaną zamknięte ulice na trasie biegu. Do około godziny 3:00 może trwać takie zamieszanie. Powodzenia oczywiście wszystkim biegaczom, a Wam życzę powodzenia w kibicowaniu. Wracamy już za godzinę z ostatnim serwisem Co za Weekend.
1: Poleca Radio Gra FM.

0: Gym Class Heroes, History of Hearts w Radio Gra FM we Wrocławiu. Fani Speedwaya, fani Betar Sparty Wrocław czekają na powrót kontuzjowanego trio Bulej, Andersen i Łaguta. Choć Łaguta już pochwalił się, że rehabilitacja przebiega zgodnie z planem i wszystko idzie w dobrą stronę. Dłużej, bo aż do lipca mamy poczekać na powrót Bulej'a. Skład przetrzebiony, ale w punktach wszystko się zgadza i przypomnijmy, jesteśmy na drugim miejscu w tabeli. A 14 czerwca na olimpijski przyjedzie Stal Gorzów. Emocji na pewno nie zabraknie. W Radio Gra po przerwie Murray Head, One Night in Bangkok.
1: Reklama.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
3: Trzynastego i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
4: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krawski.
5: Szukasz odpowiedniego kierunku? Na Politechnice Wrocławskiej mamy ich ponad 70. Od IT po nowoczesną medycynę. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i wybierz studia, które inspirują do działania. PWR. Studiuj z nami.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Lato tuż, tuż. Czas na wakacyjny zakup. Nie przegap okazji. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Tylko teraz rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro!
11: Emocje rosną!
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
1: Po reklamie.
0: Słupek rtęci pnie się w górę i zatrzyma się gdzieś na poziomie 24 kreski. Piękna aura nie tylko we Wrocławiu, ale i na całym Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany. Zamiast więc siedzieć na kanapie, warto wyruszyć na spacer. Tym bardziej, że w połowie przyszłego tygodnia będzie zdecydowanie gorsza aura.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Cliffs, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
7: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
8: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Po reklamie.
9: Słuchajcie, Radia Gra. Jest 11:00. Przed nami kolejne wiadomości z kraju i ze świata.
10: Zaczynamy od pożaru w Starogardzie Gdańskim w Pomorskiem. Do późnych godzin nocnych strażacy walczyli tam z ogniem. Jak informowaliśmy w faktach, zapaliła się hala magazynowa hurtowni, w której przechowywano m.in. sztuczne kwiaty i znicze. W szczytowym momencie z ogniem w Starogardzie walczyło ponad 100 strażaków. Żywioł udało się opanować przed drugą nad ranem. Nikt w pożarze nie został poszkodowany. Leon XIV rozpoczyna dziś wizytę w Hiszpanii. Watykańskie biuro prasowe poinformowało, że papież spotka się z ofiarami nadużyć seksualnych w kościele. Dalsze informacje, jak zastrzegł Watykan, zostaną ogłoszone dopiero po spotkaniu przy poszanowaniu ofiar, ich woli i prywatności. Papież w Hiszpanii będzie do 12 czerwca. Odwiedzi Madryt, Barcelonę i dwie z Wysp Kanaryjskich, Gran Canaria i Teneryfę.
11: Jestem podekscytowana,
10: bo uczestniczyłam w wizytach poprzednich papieży w Barcelonie. Wiele lat temu byłam podczas ostatniej wizyty Karola Wojtyły. Miałam nadzieję, że papież przyjedzie do Hiszpanii. To pierwsza papieska wizyta w tym kraju od 15 lat. 10 czerwca we wspomnianej Barcelonie Leon XIV będzie przewodniczyć mszy w bazylice Sagrada Familia, w trakcie której zostanie zainaugurowana Wieża Chrystusa, najwyższa centralna wieża świątyni. Msza odbędzie się w przypadającą tego dnia setną rocznicę śmierci twórcy bazyliki, architekta Antoniego Gaudiego.
12: Zachmurzone niebo i lekkie opady deszczu nie odstraszyły miłośników latawców. W Dąbkach na Pomorzu Zachodnim trwa Międzynarodowy Festiwal Latawców.
13: Wrażenie robi, ja jestem pierwszy raz. Czekamy, aż te duże będą fruwały, bo na razie są tylko takie malutkie.
14: No, te duże to naprawdę robią wrażenie, ta ośmiornica tutaj.
13: No fajna atrakcja, bardzo fajna, bardzo nam się to podoba. Kolorowo, wesoło, dużo ludzi.
14: A wam się podoba?
15: Tak.
14: A który latawiec najładniejszy?
15: Taka płaszczka była.
16: Mi się najbardziej podoba ten Garfield, tu, ten duży, no i te koło duże było fajne.
14: A puszczałaś już swój latawiec?
16: Tak. Takiego czarnego wampira.
14: Nieważne, że pogoda jest nie taka, jak byśmy chcieli, ale najważniejsze jest atmosfera.
9: Pogoda we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku zachęca do spacerów. Ciepło, przyjemnie, nawet do 24 stopni i bez opadów. Jeżeli się pojawią, to symboliczne, niewielkie, być może w niedzielę nad ranem. Wiatr dziś słaby, jutro nieco silniejszy. Jeszcze poniedziałek z przewagą słonecznej aury. We wtorek, choć będzie upalnie do 27 stopni, to po południu czekają nas burze i intensywne opady. Słuchajcie, Radia Gra FM we Wrocławiu, sobota, 6 czerwca, długi czerwcowy weekend. Później to już pozostaje nam tylko czekać na wakacje. Ale ciekawe propozycje na ten weekend, chociażby dla fanów kina i twórczości Pawła Pawlikowskiego. Szczegóły już niebawem, teraz Bibi Rexa, później Dua Lipa i Don't Start Now.

0: Flowrida Whistle w Radiu Gra. Paweł Pawlikowski znów rozbił bank w Cannes. Jak wiemy, wrócił z drugą w karierze nagrodą za reżyserię, tym razem za Ojczyznę. To historia powojennej podróży Tomasza Manna, w którego wcielił się Hans Zischler. Obok niego w roli córki noblisty rewelacyjna Sandra Hüller. Ale dla nas najważniejsze jest tło. Film kręcono w Legnicy, w Wałbrzychu i w halach wrocławskiej wytwórni filmów fabularnych. A całość powstała także przy mocnym wsparciu naszego wrocławskiego budżetu. Ogólnopolska premiera dopiero 19 czerwca, ale przedpremierowe pokazy rozpoczęły się już w kinie DCF, wystartowały w czwartek, a dziś będzie można ten film obejrzeć o 20, natomiast jutro o 17.15. Warto sprawdzić i zobaczyć, czy widać tam kawałek naszego regionu.
1: Reklama. Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie 3.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Po reklamie.
7: Radio Gra. Hity pełne energii.
8: Bo to nie jest

0: Lionel Richie w Radio Gra FM we Wrocławiu, a przed nami ponownie Oliwia Ciszewska i zapowiedzi najciekawszych wydarzeń tego weekendu dla Wrocławia i okolicy.
1: Co za weekend?
2: Zapraszam, planujemy razem nasz weekend. Jeżeli teraz dopiero wychodzicie powoli z domu, albo będziecie niedługo wychodzić, to czeka nas w całym Wrocławiu sporo atrakcji. Od południa rynek przejmuje festiwal kulinarny Delicje. To okazja, aby spróbować smaków z różnych stron świata, zobaczyć pokazy gotowania, a także spędzić czas w samym centrum miasta. O godzinie 14 warto zajrzeć do Hydropolis, gdzie przygotowano specjalne wydarzenia edukacyjne i rodzinne. Miłośnicy sztuki natomiast mogą wybrać jedną z nowych wystaw prezentowanych w Muzeum Narodowym i Pawilonie Czterech Kopuł. Wieczorem Wrocław zamieni się w sportową stolicę Polski. O 20 spod Tarczyńskiej Areny wystartuje 12 nocny Wrocław Półmaraton. Na trasie pojawią się tysiące biegaczy, a kibice jak zwykle stworzą, mam nadzieję, wyjątkową atmosferę. Jeżeli jednak wolicie muzyczne emocje, to o 19 w katedrze świętej Marii Magdaleny rozpocznie się koncert muzyki filmowej na organach. Krótko mówiąc, niezależnie od tego, czy wybieracie smaki, kulturę, muzykę czy sport, sobotnie popołudnie i wieczór we Wrocławiu zapowiadają się naprawdę wyjątkowo ciekawie. Oliwia Ciszewska, dzięki za dziś. Do usłyszenia. Pa!
1: Poleca Radio Gra FM.

0: Cleo, łowcy gwiazd w Radiu Gra FM, ale dziś Wrocław nie ogląda gwiazdy, nie śpi, tylko biegnie i miejmy nadzieję bije rekordy. Przed nami 12 tarczyński nocny Wrocław półmaraton, a to oznacza tysiące ludzi na trasie, zamknięte ulice i roszady w rozkładach jazdy. Najważniejsza zasada? Omijamy okolice stadionu samochodem. Miasto uruchamia specjalne linie tramwajowe T1, T2 i T20 oraz autobusowe S1 i S2. Dowiozą was prosto pod tarczyńskie areny, a po nocnym finiszu sprawnie ewakuują do domów. I warto z tej propozycji skorzystać. W Radiu Gra za chwilę Wham! Wake Me Up Before You Go Go.
1: Reklama.
2: Lato tuż, tuż. Czas na wakacyjny zakup. Nie przegap okazji. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Tylko teraz rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Cims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
8: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
9: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych. Zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
10: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
11: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego. My bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest tani wynajem ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i 5-krotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
0: Pogoda we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku zachęca do spacerów. Ciepło, przyjemnie, nawet do 24 stopni i bez opadów. Jeżeli się pojawią, to symboliczne, niewielkie, być może w niedzielę nad ranem. Wiatr dziś słaby, jutro nieco silniejszy. Jeszcze poniedziałek z przewagą słonecznej aury. We wtorek, choć będzie upalnie do 27 stopni, to po południu czekają nas burze i intensywne opady.
17: Słuchasz radia, gra

0: Janet Rock My Life w Radio Gra. Mariusz Skodanowski, na dziś z mojej strony to wszystko, ale za chwilę kolejne wiadomości, a później Mariusz Pucyło i ciąg dalszych hitów pełnych energii. Udanego weekendu. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: A cappuccino też za siódemkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Lato tuż, tuż. Czas na wakacyjny zakup. Nie przegap okazji. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Tylko teraz rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Tomasz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Cliffs, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
19: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krawski.
20: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
21: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
22: Po reklamie.
0: I już południe, w sobotę 6 dnia czerwca, czyli czas na najnowszy raport wiadomości z Polski i ze świata. Zapraszam.
23: A zaczynam od Wielkiej Krakowskiej, czyli przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Jeżeli uda się osiągnąć porozumienie z liderem PSL-u, to po długim weekendzie w poniedziałek Koalicja Obywatelska i Ludowcy przedstawią wspólnego kandydata na prezydenta miasta. Jeżeli kompromisu nie będzie, koalicja zaprezentuje własnego kandydata, zapowiada premier Donald Tusk.
24: Wydaje mi się, że byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata. Tak też dla higieny koalicji, no bo chociaż zauważyliście, że każdy ma tam swojego kandydata, więc niektórzy się pospieszyli.
23: Tak, Tusk przekonywał wczoraj dziennikarzy na pokładzie samolotu, którym wracał do Polski ze szczytu Unii Europejskiej w Czarnogórze. 24 maja, przypominam, krakowianie odwołali w referendum prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Po porażce Miszalski stracił też funkcję przewodniczącego Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Rozwiązany został zarząd regionu. Komisarzem została wicemarszałek Sejmu, krakowska posłanka koalicji Dorota Niedziela. A przedterminowe wybory w Krakowie na przełomie sierpnia i września. Estonia do końca roku planuje rozmieścić urządzenia do wykrywania i monitorowania dronów na całej swojej wschodniej granicy, aż do miasta Narwa na północy kraju. To jest odpowiedź na powtarzające się tam rosyjskie prowokacje. Najnowszy album Paula McCartneya, The Boys of Dungeon Lane, zadebiutował wczoraj na pierwszym miejscu brytyjskiej listy sprzedaży. Były Beatles, 83-latek, pobił tym samym własny rekord.
1: Our album is number one.
23: Nasza płyta jest numerem jeden.
1: Don't get much higher.
23: Wyżej się nie da. Wszyscy jesteśmy zachwyceni, mówi muzyk w nagraniu zamieszczonym w swoich mediach społecznościowych. To jego pierwszy solowy album od ponad 5 lat.
1: A lot of it's kind of,
23: i to jest dużo patrzenia wstecz, wspomnień, około połowa piosenek to wspomnienia, piosenki o rzeczach,
1: memories,
23: które pamięta.
1: Songs about,
23: tak mówi McCartney,
1: remember,
23: ma w tle piosenkę Days We Left Behind.
0: Czerwcówka rozkręciła się już na dobre, więc jeżeli właśnie chillujecie na działce, albo jesteście w drodze na wycieczkę, albo po prostu odpoczywacie w domu, to dobrze trafiliście. Tutaj hity pełne energii. Tu Radio Gra, tu Mariusz Pucyło. Zapraszam do 17, a to już Andy Dust i Zakaria.

0: Do tańca oczywiście zachęcamy, ale do płakania to już niekoniecznie. Dancing with tears in my eyes, Ultravox, no chyba, że to łzy wzruszenia. Bo dzisiaj, oczywiście jak każdego dnia, sporo osób ma urodziny i ten dzień dzielicie z takimi gwiazdami. 70 świętuje dzisiaj Björn Borg, legendarny szwedzki tenisista. 59 lat kończy amerykański aktor Paul Giamatti. I dzisiaj także 90. rocznica urodzin polskiego aktora Romana Wilhelmiego.
1: I nie zadzieraj pan ze mną, bo to, bracie, na dobre nie wyjdzie. No.
0: No nie zamierzam, nie zamierzam. Cechą wyróżniającą człowieka dziś urodzonego na tle innych i oddającą mu wielkie zasługi w rozmaitych dziedzinach i sytuacjach życia jest jego fenomenalna wręcz pamięć, czytamy w horoskopie. Jest bardzo pozytywnie nastawiony do innych ludzi, rzadko bywa nieuprzejmy i nie chce angażować się w konflikty. Jeżeli chodzi o wady, za bardzo ulega swoim popędom. Pozdrawiamy i gramy za chwilę Felix Jen i Kaskada.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. 2 dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
10: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
11: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
12: No to jedziemy.
13: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie 3.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
2: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest Gra FM.

i jedzenioholizmem, ale udało mu się zerwać z nałogami, być może dzięki miłości, być może dzięki rodzinie, być może dzięki innym pasjom, czyli da się. Ed Sheeran przykładem. My gramy dalej, to już Bonnie M i Sunny.

0: Dawid Podsiadło dzisiaj zaczyna swoją tegoroczną trasę koncertową. Nazywa się Obrotowy Tour. Dzisiaj koncert w Chorzowie, jutro w tym samym miejscu. Potem 13 czerwca Poznań, 20 Gdańsk, 27 i 28 koncerty w Warszawie. No ale u nas wystąpi więcej razy. Sezon i Dawid Podsiadło za nami, a co jeszcze przed nami? Będzie Cher i Believe. Będzie też Daria Zawiałow. Zostańcie z nami w ten długi czerwcowy weekend.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Cliffs, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
2: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
3: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus we Wrocławiu robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
7: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
8: To jest Gra FM.

0: hity pełne energii na czerwcówkę Daria Zawiałow. A dzisiaj 6 czerwca 2026. Tak jak popatrzycie na datę, to mamy aż 3/6. Czy aby nie za dużo, trochę podejrzana ta data. Za chwilę najnowszy raport, potem gramy dalej, potem Kygo i Save My Love.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie i bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto i promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
1: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy Osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie Aleja Platanowa / 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: 0%. Jak tak, to Allegro. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Zaczynamy raport o 13:00, sprawdzamy najnowsze wiadomości z Polski i ze świata, a potem szybciutko wrócimy do grania.
7: Za 5 dni rozpoczęcie piłkarskiego mundialu. Biały Dom poinformował, że wydał irańskiej reprezentacji piłkarskiej wizy, by mogła przyjechać do USA na Mistrzostwa Świata. Zaznaczył zarazem, że nie otrzymają tych dokumentów terroryści, których Iran chce przemycić razem z kadrą. Według irańskiej agencji Fars, wiz wciąż nie otrzymała część personelu kadry. Reprezentacja Iranu pierwotnie miała mieć swoją bazę treningową w Tucson w Arizonie, ale m.in. ze względu na trudności wizowe przeniosła się do meksykańskiej Tijuany, tuż przy granicy z USA. Naprawdę staramy się przekonać Amerykanów, że nie dążymy do wyprodukowania bomby. Przekornie zastrzega irański ambasador w Meksyku Abdul Fazl Pazandideh. Iran swoje mecze będzie rozgrywać w amerykańskich Seattle i Los Angeles. Właśnie LA jest największym skupiskiem irańskiej diaspory w USA. Przed nami dziś wielkie tenisowe emocje z udziałem Mai Chwalińskiej, czyli wielki finał tenisowego French Open, od którego Wojciech Marczyk zaczyna fakty sportowe.
8: A ten finał rozpocznie się o 15:00 i to coś nieprawdopodobnego, bo jeszcze 3 tygodnie temu nikt nie przewidziałby, że znajdzie się w nim polska tenisistka będąca poza czołową setką rankingu. A dziś Maja Chwalińska zagra swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł. Rywalką naszej tenisistki będzie 8 w światowym rankingu Mira Andrejewa, która o wielkoszlemowy tytuł zagra także po raz pierwszy w karierze.
9: Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
8: Mówiła o swojej rywalce Maja Chwalińska. Mecz, jak wspomniałem, rusza o 15:00, a relacje z niego oczywiście w faktach RMF FM. Trzecia runda żużlowych indywidualnych mistrzostw świata, pechowa dla Bartosza Zmarzlika. Aktualny mistrz świata świetnie wczoraj jechał, wygrał fazę zasadniczą. W finale jednak miał ogromnego pecha. Upadł, na szczęście niegroźnie, a do powtórki nie został dopuszczony. Powtórzony bieg finałowy wygrał Australijczyk Max Frick. Zmarzlik pozostaje liderem cyklu i ma punkt przewagi nad Braydonem Kercem. O ile pogoda pozwoli, dziś w Manchesterze kolejny turniej cyklu Grand Prix.
6: Po 13:00 zaczynamy kolejną godzinę czerwcówkowego luzu. Fajnie, że jesteście z nami w ten długi czerwcowy weekend. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Co mamy w planach na najbliższe minuty? Będzie Krzysztof Krawczyk, Lady Gaga, męskie granie orkiestra, a na początek Kygo i Save My Love.

0: Długi weekend trwa, no to możemy imprezować. Party Rock Anthem i LMFAO w radiu gra. Pierwszy weekend nowego miesiąca. Jakie nowe filmy pojawią się w czerwcu? W ten weekend pojawił się nowy straszny film, Powrót po latach. Za tydzień głośny obraz Stevena Spielberga, który powraca, ale powraca do tematyki science fiction filmem Dzień Objawienia. Potem w połowie miesiąca Toy Story, to będzie już piąta część tej historii dla dzieci i nie tylko. Robin Hood, koniec legendy z Hugh Jackmanem. A na koniec miesiąca Supergirl, czyli historia Kary Zor-El i jej mrocznych początków, zanim w końcu dotarła na ziemię w roli tytułowej Millie Alcock. Obok niej pojawi się Jason Momoa. Kino raczej rozrywkowe królować będzie w czerwcu, no i chyba całkiem fajnie. Za chwilę Lady Gaga.
1: Reklama.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert
3: taniej masz. Lato tuż, tuż. Czas na wakacyjny zakup. Nie przegap okazji. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Tylko teraz rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
5: A na Cosinus...

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Po reklamie.
4: To jest Gra FM.

Goes Down i Robin Schulz. Zachód słońca dzisiaj dopiero o 21.15. Dzień potrwa 17 godzin i 1 minutkę i jest krótszy od najdłuższego już tylko o 12 minut. Tak, tak, cały czas idziemy w stronę najdłuższego dnia w roku. To będzie w niedzielę 21 czerwca, a to już męskie granie orkiestra.

0: Cukero w Radiu Gra. Był już przegląd najciekawszych filmów nowego miesiąca, to teraz najciekawsze seriale, jakie pojawią się w czerwcu. Zaczniemy od tego, który już można oglądać, czyli od polskiej produkcji Morfeusz. To jest historia Piotra Lejera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu. Kamil Szeptycki, Andrzej Grabowski, Mateusz Kmiecik, Sylwia Gola, między innymi na ekranie. Potem Przylądek strachu. Amy Adams, Javier Bardem i Patrick Wilson w nowej serialowej wersji znanej już filmowej historii. Szczęśliwe życie małżeństwa prawników wywraca się do góry, gdy zabójca z ich przeszłości wychodzi z więzienia. W tym miesiącu także sporo ciekawych kontynuacji. Drugi sezon serialu Sugar proponuje Apple TV. Będzie trzeci sezon Rodu Smoka, oczywiście na HBO Max. Będzie animowany Avatar. No i The Bear pojawia się z piątym sezonem na Disneyu, ale to będzie dopiero pod koniec miesiąca, 26 czerwca.
1: Reklama. Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest TBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: www.bosmedia.pl. Bos Media Expert, taniej masz. Lato tuż, tuż. Czas na wakacyjny zakup. Nie przegap okazji. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Tylko teraz rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Po reklamie.
2: To jest Gra FM.
3: Yes! It is not that funny. Let's go.

0: Za krokiem krok idziemy przez długi weekend. Niektórzy mogą już nie ogarniać, co to za dzień, więc tak dla porządku, dzisiaj sobota, 6 dzień czerwca, zbliża się 14.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
9: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro!
11: Emocje rosną!
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
0: Zaczynamy raport, czyli w Radiu Gra przegląd najnowszych wiadomości z Polski i ze świata, a potem Alex Warren i Fever Dream.
12: Co w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy zrobi premier Donald Tusk? Oto Krzysztof Ziemiec pytał Sebastiana Gajewskiego, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej z Nowej Lewicy.
13: Ja nie rekomenduję, to jest oczywiście decyzje są pana premiera dotyczące kontrasygnaty jakiegokolwiek aktu pana prezydenta. Pamiętajmy, że kontrasygnata jest to wzięcie pełnej odpowiedzialności politycznej.
12: W poniedziałek po weekendzie, przypominam, zbiera się kapituła orderu. Prezydent Karol Nawrocki dokładnie tydzień temu proponował, by jednym z punktów posiedzenia było odebranie tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ma być to kara za nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż uzbrojenia dla Danii i Wielkiej Brytanii za ponad miliard dolarów. Dania kupuje pociski manewrujące AGM-158 JASM oraz powiązane wyposażenie o wartości 842 milionów dolarów. Głównym wykonawcą zlecenia ma być Lockheed Martin. Wielka Brytania natomiast inwestuje w systemy ochrony przed pociskami naprowadzonymi na podczerwień. Wartość kontraktu 160 milionów dolarów. Głównym wykonawcą tej transakcji ma być Boeing. Teraz Maja Chwalińska. Radość, zaskoczenie, mnóstwo różnych emocji. Tak Polka podsumowuje swoje występy na French Open. Jest trzecią zawodniczką w historii, która dotarła do finału Rolanda Garrosa w swoim debiucie w głównej drabince turnieju. Po Australijce Yvonne Goolagong, to był rok 1971, i Amerykance Chris Evert dwa lata później. Mur nie do przebicia. Tenisowa geniuszka, która nie daje szans przeciwniczkom. Tak francuskie media określają Chwalińską przed popołudniowym finałowym pojedynkiem Polki z Rosją. Janką Mirą Andrzejewą. Marek Gładysz.
14: Paryscy komentatorzy zauważają, że teoretycznie na papierze Rosjankę można uznać za faworytkę tego finałowego pojedynku. Nie zapominajmy bowiem, że ta zaledwie 19-letnia zawodniczka zajmuje 8 miejsce w rankingu najlepszych tenisistek na świecie. Wiele obserwatorów podkreśla jednak, że genialna gra oraz wprost niezwykła wytrzymałość fizyczna i psychiczna Mai Chwalińskiej sprawiają, że ona również może być uważana za faworytkę.
0: Muzycznie, filmowo i serialowo tak się układa nasze sobotnie popołudnie, także w trakcie czerwcowego długiego weekendu. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie w tej godzinie konkretnie o filmowych premierach tego weekendu, no i oczywiście muzycznie. Na dobry początek Alex Warren i Fever Dream. Gramy dalej.

0: Justin at Day, John Sekada w Radiu Gra. Teraz coś z filmowych ciekawostek, z filmowych nowości, z filmowych newsów. Nie tak dawno mówiliśmy o tym, że będzie nowy Conan Barbarzyńca i że w filmie po 40 paru latach ponownie pojawi się Arnold Schwarzenegger. No to proszę bardzo, będzie także nowy Rambo. I tu także oryginalny odtwórca, czyli Sylvester Stallone w roli głównej. Znamy już premierę, film trafi do kin 4 czerwca 2027 roku. Opowiada o młodym Johnie Rambo i jego doświadczeniach na froncie, czyli może w końcu dowiemy się, skąd wzięły się te wszystkie jego traumy. Do tematów filmowych i serialowych wrócimy, ale teraz pora wrócić do grania. Za chwilę Shoes i Call My Name.
1: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj. Aleja Platanowa 2.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
1: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Po reklamie.
5: To jest Gra

Kochanie, a może byśmy poszli do kina? Czyli teraz w Radiu Gra sprawdźmy kinowe premiery tego weekendu. Mamy dwa filmy, na które warto zwrócić uwagę. Zaczynamy od obrazu Władcy Wszechświata. Pamiętacie He-Mana z kreskówki? No to właśnie mamy aktorską wersję. Adam, który na co dzień jest księciem Eternii, gdy zachodzi potrzeba, po wypowiedzeniu słów na... To właśnie mamy aktorską wersję. Adam, który na co dzień jest księciem Eternii, gdy zachodzi potrzeba, po wypowiedzeniu słów

0: weekend, więc nie tylko gramy, ale też idziemy do kina. Przypomnę, że wśród premier Władcy Wszechświata, czyli He-Man w wersji aktorskiej, i powraca również straszny film. No straszny recykling. Ostatnio w Hollywood straszny recykling w kinie, ale widocznie widzowie na to czekają. Dwóch przyjaciół po raz kolejny wpada w sam środek chaosu z udziałem zabójców, potworów i różnych nadprzyrodzonych istot. Są bracia Wayans, jest Anna Faris i inne postacie znane z filmów sprzed lat. Straszny film, już bez dodatkowego numerku, po prostu straszny film. Taki jest tytuł tego obrazu. Jedni powiedzą, że to straszne, inni, że strasznie fajne.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
2: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
2: Lato tuż, tuż. Czas na wakacyjny zakup. Nie przegap okazji. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Tylko teraz rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.

0: hity pełne energii w Radiu Gra. I jeszcze wracając do filmowych premier, przypomnę, że za tydzień głośny i wyczekiwany nowy film Stevena Spielberga, który powraca do tematu UFO, kosmitów, science fiction. Film zatytułowany Dzień Objawienia. A dzisiaj, jeżeli chodzi o dzień, to mamy oczywiście sobotę, 6 dzień czerwca, zbliża się 15.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Szukasz odpowiedniego kierunku? Na Politechnice Wrocławskiej mamy ich ponad 70. Od IT po nowoczesną medycynę. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i wybierz studia, które inspirują do działania. PWR. Studiuj z nami.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Po reklamie.
0: Tu Radio Gra, mamy 15 w sobotę 6 czerwca. Zapraszam na raport, czyli wiadomości z Polski i ze świata.
14: Premier Donald Tusk, chcąc nie chcąc, znalazł się w samym środku politycznego kryzysu, jaki wywołuje decyzja prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Co powinien zrobić szef rządu? Oto Krzysztof Ziemiec pytał dziś swojego gościa, Sebastiana Gajewskiego, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej, polityka Nowej Lewicy.
15: A ja liczę na to, że decyzja kapituły orderu Orła Białego będzie zgodna z ustawą o orderach i odznaczeniach. Ja przypominam, że pozbawienie kogokolwiek orderu Orła Białego, ona nie jest decyzją w pełni uznaniową. Mamy przesłanki, albo nadanie orderu nastąpiło wskutek wprowadzenia w błąd i tutaj ta sytuacja nie ma miejsca, albo osoba, która została uhonorowana danym orderem i okazała się niegodna tego orderu. No i teraz musimy zadać sobie pytanie, za co Wołodymyr Zełenski otrzymał ten order. W mojej ocenie nie otrzymał go za prowadzenie takiej czy innej polityki symbolicznej na Ukrainie, tylko otrzymał za to, że był liderem bohaterskiego oporu Ukrainy przeciwko bezprecedensowej rosyjskiej inwazji na to państwo.
14: Kapituła orderu Orła Białego w poniedziałek ma zająć się wnioskiem prezydenta. Karol Nawrocki chce odebrania odznaczenia po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ imię bohaterów UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii. A teraz Maja Chwalińska już zachwyciła sportowy świat, a dziś może zostać pierwszą tenisistką, która przeszła przez kwalifikacje i wygrała French Open. W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtko, powtarzamy, to przeciwniczka Mirra Andrzejewa jest faworytką. Wytłumaczmy dlaczego.
16: Jest wyżej notowana w rankingu, dodatkowo w półfinale bardzo bardzo pewnie pokonała Martę Kostiuk, przerywając jej serię 17 zwycięstw z rzędu. Andrzejewa lepiej broni od wszystkich dotychczasowych rywalek Polki.
17: No nie gra też tak typowo, tak siłowo, chociaż ma lepsze warunki niż Maja i te piłki pewnie będą wracały na stronę Mai z większą prędkością.
16: Mówił pierwszy trener Mai Chwalińskiej Paweł Kałuża, a tutem Mai Chwalińskiej jest na pewno spokój. Mimo mniejszego doświadczenia w turniejach wielkoszlemowych jest bardziej opanowana od Rosjanki, która między innymi rok temu na paryskich kortach nie była w stanie opanować emocji w starciu z Lua Boisson.
0: 06-06-26. No trochę się boję tych trzech szóstek w dzisiejszej dacie. Dzisiaj imieniny świętują Paulina i Norbert, a do tego mamy dzisiaj Święto Wojsk Chemicznych, Dzień Slayera, a także Dzień Jojo. Radio Gra, Mariusz Pucyło, witajcie. Hity pełne energii, a na początek tej godziny, jak słyszycie, Bledka w piosence Dwa Dni. Daleko z

0: Gwen Stefani, zespół No Doubt, It's My Life w Radiu Gra. Wiele seriali powraca, ale mało po 20 latach od swojej premiery. Mówię o Ranchu. Serial debiutował w marcu 2006 roku, emitowano go do 2009, potem była dwuletnia przerwa, potem Rancho kręcono aż do 2016 roku, czyli po 10 latach przerwy Rancho powraca. Rozpoczęły się właśnie próby do 11 sezonu Rancha. Sam jestem ciekaw, co przez te 10 lat zmieniło się w Wilkowyjach. My gramy dalej, za chwilę będzie Alan Walker, potem jeszcze Roxana Węgiel i fajny duecik Justin Bieber i Nicki Minaj.
1: Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
4: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Lato tuż, tuż. Czas na wakacyjny zakup. Nie przegap okazji. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Tylko teraz rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Gra FM.

0: nas na dobre.
1: Roxana Węgiel. Ciekawe, jak tam idą jej studia. Przypomnę, że jesienią zeszłego roku rozpoczęła studia licencjackie na Nottingham Trent University na kierunku komercyjne pisanie piosenek i produkcja muzyczna. Nie wiem, jak tam teoria, ale z praktyki to chyba piątka, nie? Trzymamy kciuki. I gramy dalej. To już Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: specjaliści od pogodnych piosenek, które świetnie sprawdzają się w weekendy. Ace of Base i Life is a Flower w Radiu Gra. W weekendy także sprawdza się oglądanie seriali. Co nowego pojawiło się w tym tygodniu? Na Sky Showtime jest nowy polski serial Morfeusz. 7-odcinkowy serial opowiadający historię młodego prawnika, przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu. Tutaj między innymi Andrzej Grabowski i Kamil Szeptycki w rolach głównych. Na Apple TV Przylądek Strachu, historia znana ze starych filmów, teraz właśnie w wersji serialowej pojawiają się Amy Adams, Patrick Wilson i Javier Bardem. To przypomnę Apple TV i trzecia nowa propozycja to Trio na Sky Showtime, coś dla tych, którzy stęsknili się za skandynawskimi produkcjami.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Lato tuż, tuż. Czas na wakacyjny zakup. Nie przegap okazji. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Tylko teraz rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiary.

0: wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
0: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
0: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż jeden. Twix.
0: Harmonizer.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Tak słucham tej piosenki i czuję się, jakbym siedział gdzieś przy ognisku albo przy grillu, czyli akurat tak jak wiele osób w ten długi czerwcowy weekend, który trwa i niech trwa jak najdłużej. Przed nami jeszcze całe sobotnie popołudnie i cała niedziela. No i gramy dalej. Za chwilę Bibi Rexa i Faithless, będzie też Laura Branigan.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
6: Zdrowit. Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
8: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
9: No to jedziemy.
10: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.

0: 8 czerwca. JYSK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit? Jeden voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.

hity pełne energii na długi weekend. To Bob Sinclair, a ja zdradzę, co pojawi się w tej godzinie. Mamy naprawdę dużo fajnych kawałków do zagrania. Będzie Margaret i Cool Me Down, Wiktor Waligura i jego Cztery Pory Roku, Ray, Where Is My Husband. Pojawi się też Oddział Zamknięty. O, tak troszeczkę klasyki też dołożymy. A to już podróż do lat 80. Laura Branigan i Self Control.

0: Margaret, Cool Me Down, hity pełne energii na długi czerwcowy weekend. I tak jak patrzę w kalendarz, to jest chyba ostatni długi weekend w tym roku. No bo popatrzmy, w sierpniu święto, 15 dzień sierpnia, wypada w sobotę, czyli trochę słabo. Potem oczywiście do głowy przychodzi listopad, tyle że pierwszy dzień listopada to będzie niedziela. 11 listopada w środku tygodnia w środę, o i wtedy można troszkę pokombinować. No a potem to już święta. Te w tym roku układają się całkiem dobrze. Wigilia to będzie czwartek, potem piątek, sobota i niedziela, 4 dni wolnego. Nieźle, nieźle, choć mogłoby być lepiej.
1: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Lato, ogród, duże zmiany. W Brikomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na brikomarsze.pl. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Po reklamie.
17: Słuchasz radia Gra FM.

Huey Lewis and the News. Jeszcze jedna filmowa piosenka, czyli oczywiście powrót do przyszłości. Power of Love, siła miłości. Oj, co ta siła potrafi zrobić z człowiekiem? Zakochani świetnie wiedzą. Tu radio gra, tu hity pełne energii. W sam raz na długi weekend kolejne bardzo przyjemne nuty plażowe, chillowe, w sam raz do leniuchowania. Dziubel i On The Beach. Jedziemy.

0: cztery pory roku i Wiktor Walikur. A propos polskich piosenek, trwa festiwal w Opolu. Dzisiaj wieczorem transmisja dwóch koncertów. Najpierw Autobiografia, czyli jubileusz Bogdana Olewicza, twórcy, autora tekstów do takich piosenek jak Autobiografia czy Jesteś lekiem na całe zło. Wystąpią m.in. Perfekt, Natalia Kukulska i Kuba Badach. Potem w Opolu kabaret Neonówka świętuje swoje 26-lecie, tak nietypowo. Jeżeli chodzi o sport, to można obejrzeć towarzyskie spotkanie Anglia-Nowa Zelandia, natomiast jeżeli chodzi o filmy, to polecam obraz zatytułowany Anna. Film wyreżyserowany przez Luca Bessona, zabójczyni działająca dla rosyjskich służb, pragnie uwolnić się od swoich mocodawców. Na ekranie m.in. Helen Mirren, Luke Evans i Killian Murphy. Wszystkie propozycje oczywiście w darmowej telewizji. My też gramy za Friko, za chwilę Cyndi Lauper.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
9: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne.

0: Specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Po reklamie.

0: I to jest dobra propozycja na ten sobotni wieczór. U nas nie zabraknie dobrej muzyki do słuchania i do tańczenia w sam raz na domówkę albo na prywatkę. Także zachęcam, zostańcie z nami na całą resztę czerwcówki. Mariusz Pucyło, dzięki za dzisiaj. Słyszymy się w poniedziałek po 9:00. Trzymajcie się, nie dajcie się.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix.
10: Harmonizer.
11: Lato tuż, tuż. Czas na wakacyjny zakup. Nie przegap okazji. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Tylko teraz rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
12: No to jedziemy.
13: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
18: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
19: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
14: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
13: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
15: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Po reklamie.
19: I can see it when I close my eyes.
20: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Lato tuż, tuż. Czas na wakacyjny zakup. Nie przegap okazji. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Tylko teraz rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 60%.

0: Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: FM.
1: Reklama.
0: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackiot S6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackiot S6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
2: Lato tuż, tuż. Czas na wakacyjny zakup. Nie przegap okazji. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Tylko teraz rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
9: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro!
11: Emocje rosną!
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Szukasz odpowiedniego kierunku? Na Politechnice Wrocławskiej mamy ich ponad 70. Od IT po nowoczesną medycynę. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i wybierz studia, które inspirują do działania. PWR. Studiuj z nami.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją.

0: niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: To jest Gra FM.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
11: Skoda. Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
12: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
11: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
12: Kiedy to?
11: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
12: A na Cosinus...

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Moc.
2: A moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Moc.

0: 50 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie.
7: To jest Gra FM.

0: smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Szukasz odpowiedniego kierunku? Na Politechnice Wrocławskiej mamy ich ponad 70. Od IT po nowoczesną medycynę. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i wybierz studia, które inspirują do działania. PWR. Studiuj z nami.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz radia, Gra FM. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a

0: pełne energii.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Po reklamie.
0: To jest gra.

Słuchasz Radia Gra FM. I'm

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Po reklamie.
4: To jest Gra FM.
5: Mam

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
0: Słuchaj.